0: mesto, Jackie Chan. Preverimo, kje smo, dajmo se orientirati. Tole je 10. mesto, Maluma Corazon na 9.
1: 30. 30. Največkrat predvajanih.
2: Partiste el corazón, Maluma baby, pero mi amor no hay problema, no, no.